Myślałam fajem, ile chcę pa muzyki ci tory. Jak ja mi szodzień kiszeję, i dygle komelek bądź szofor, ja z lampą mu kojem.